0: spot again. The dove is never free.
1: Jestli ty chomik nie może odpowiedzieć.
2: Heimri Swarberg, achter die
3: Rösschen. La vida es bella.
4: Kompass.